0: 0877.
1: Słuchajcie, no mnie top ekstra ste.
0: Samo hito. I'm Kevin from Time Impala. Na Halo 77.
2: Team Impala. Loser. Halo 77.